0: słowami po rozbudowie i rozwój. Termin uroczysto wykrycia i poświęcenia na polskim wyjątkowym cmentarzu po miejscowościach Kadel i Wielkinoju, Neciomu. Sekretar Rady Ochrony Pana Cyborskiej Młodzi, Dr. Andrzej Przewodnik, powiadomił, że w tym roku w
1: Przedstawiamy się te terminy, które zostały przyjęte jako terminy.
0: Przechodzimy do widajemu, znaczy termin jest ponownie na dyskrecja i podkreślenie nakładu we 4 miesiącach i w każdym sposób zbędą. Jak na przewodzie, ostatecznie oczywiście zaczynamy nie odrymamy. Rozmowy na tym temat prawdziwe tych składów trwają dobrze. Te zjawy na mniejszym rozkładu są już postane te terminy.
1: Każą, czy te terminy będą utrzymane. Mamy nadzieję, że tak się stanie.
0: Andrzej Przewodnik zaznaczył, że robota u Katyn i Charków i Tamignomu nabliżają się do końca i kładą jeszcze budynki pilotowe i do wyświetlenia swoje czasy. Andrzej Przewodnik zaznaczył, że robota u Katyn i Charków i Tamignomu nabliżają się do końca i kładą jeszcze budynki pilotowe i do wyświetlenia swoje czasy. Andrzej Przewodnik zaznaczył, że robota u Katyn i Charków i Tamignomu Rysek jest kobiet z Polski za zakordonu, więc na uczestnik w Międzynarodnym Festiwalu Serkowna i Młody Słuchajnie. Konkurs propozy tym osobowi prostego i trójki. Jak powiadomy z korespondent,
2: I told you to turn the radio on.
3: I did. Takes time to warm up.